0: Hajiwaga kiza kwisoko kuri alo. Alo.
1: Alo.
0: Mhore.
1: Kashani mhore.
0: Tuko tuvugana nande muherereye hehe?
1: Chiza mundenga ne wabakuye.
0: Chiza na mhore nga.
1: Acha nokore mundenga ne kabisa ne mhore na kibazo.
0: Kaze.
1: Bakayeba kugeta wewe n'umujyango wawe.
0: Ndagushimire cyane.
1: Bakayeba kugeta mudamu wanje na abana kaya nda. Bakayeba kugeta.
0: Yego.
1: Kambele mishirine kumukanza, Fabiola kumukanza, Jamporo kumukanza, Riepe kumukanza, Chakaiba kukreza.
0: Ego.
1: Kambele masabo kumukanza, kambele sikaduri kumukanza, Chakaiba kukreza.
0: Ego wanyuma.
1: Kambele ungumitira mkikorero na Fredina, niba kiesere usi kuibumba. Nari yeto kuibumba, na nanzaima na pasikari kuibumba, murakoni.
0: Ego.